ak so we me przedstawienie rekne abo prai durch so me deschuje seinje brukam wessele a duje posleni strach hobby uch sachet gario nimo no polo duch mużach a żonach zajucisch im piat skuncha so tute dne ze so fiu a potom dre muže me desch sensibelne rostline akwit giwon zestajet. Petrojin Poster.

0: Ważne słowa.
1: Słyszycie dżęca od Tomasza Menzela z Kuluła.
2: Na 13. dniu miesaca so mać Boža od meja do oktobra cjom dzieciom w Fatimie jewieše. Ona przepoda jem za cywy svět a vo sebie za bamža poselstvo, kotrež my dżęcniši dżen mienia abo bóle ignorujeme. Ona dzieci tedom nie možachu ignorować, štojš bie so z nimi stało. Tež wobytlerjo wieski Fatimy nie možachu wuskutki ignorować. Zniedeše je zanieseneje wieski, sta so sjatnica, kotrež ma niedže 2 miliony ľudí rum. 13. oktobra sta so zvunčne dživ Fatimie a v okolinie. Bieše za to 80-60 svietkov. Sú voni to ignorovač muli? Kak so tajky zjavno dživ na skere mały kraj, kajž Portugalsku vuskutkuje? Na spočatku 20. letstotka dojnže Lisabonie k revolúcii, z čehovachu viacere vojeske puče, a šo vubieža skunčne do tak mienovaneje katolskie diktatúry Antonia Salazara. Ja nie wiem, hač vuskutkovachu so podavky Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pat nie dojnže tam, hinak hač španiskej k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dniach nujace miestno. Widzisz tam ludzi na kolenach, kocisz nosza wokoło kapałki krzyż, a husto też małe dziecko. Tu zaczuwasz, że zawołanie Boha lepiej nie ignorujesz.
1: Tole praj Matiasz, wodajcze Tomasz Menzel z Kuluła, na doku a zamowitości kuluskie wosady. Pecz mięczynu, hiszcze, a potem budzę 6 czech.

Czesacz po szestrzech. Miłoczanska skała je ze swoimi dziewaniczkami a festiwalimi tak jeszcze kajś sociokulturne centrum Wosrecz Horjanu. A ja tobie nie miał wujki jako niebylczanska gmina zaś w letach w tym przemysłowaszy skału przedacz. Dodry je nie

Na, wir nadjum net isch. Schicht Menschen op Bosset meche. Biewe, Fiankoe, Tscherwene, Bus, wo komm ich net ak, Renik, Tschee, Avonja, Adalscha, Dominoa, Zabarba, Wemeske, Tutscheli, Gisch, Gitschi, Taklerade, Namoluja, je, Jota, Barba. Dus jedisch, pschis naschu krasnu, Domisnu, Schuje, Jote, Moria, Repika, taktisch polas von ihr Borsche, abo naranjo, Budeschina, pola Wuritz, dus jedisch, Skolle, som schis mauke Putschiki, pak Dale, Dorabots, abo do Pschirodo, Barka, to je tam, gdzie jest te budyska wiezdania, po takim witaj, krasna mea, też, gdyż jaraz trochę kudniejszo, a pancate.

0: Przyjemy z Bożą.
1: A jeżeli zobaczy runie wyrzęca, czy na tej mieje swoje narodniny, no da, przyjemy wiele, wiele z Boża. A ja od jednej mody je budyszanki, szak wiem, co je dżęca cyle rozperszyna. Emilia ma dżęca swoje narodniny, a co zawieszczy nitko też przestawieseli, co je cua swojba, mama, papa, każdyś brat Damian serbskim rozwosu gratuluje. Też woka przyje Emilii wiele z Boża. Wostein Stroa, Luba Emilia, Ami Dżęca, wulke weselo ze twoimi przeczelkami a toanszymi. Svečtjerenje, Ami Čerjane, zromadne Džen.

skupina Trojo Zink, 7 minčinu po napo 8. V letnych prozinach na přepelnjenu Majorku, abo so s 10 turistami při přibrjoze Garda jezora okolo Turčič, nimale 40 milionu ľudí jezdži v oblito jenice tam, ke Garda jezori. A tak je to opravdu viacac přepelnjene a prytko a zade zatykane, štož v osobě tež domorodnych kytro počežuje a tež merza. Kak by było lica raz w bliższym końcu puczuwać? Żan stał, żany napinacy jezby, albo dzieci kiś skiula, a są nastanności za tym prasia, dojazmy skończny tu. Dalsza alternatywa se raz z czachom wuliczeć. Za letne prozniny maja pola niemskie żeleznice nowe pauszalowe ticket za swojby, hacz do 5 osobu może za 9-10 euro 9-10 ze zdalo w obkadnymi czachami, k dovolujemu miestnu a zase tež ročo počúvač. Rezervovanie miestna k sedeniu je tam inkluzívne. Knihujomne je poskyt kvot sreč junia. Jako příklad jezby s autom z Hamburga do Mnichova napríklad pláči aktuálne viac ač 200 euro po takým dvojce telko, kajž sa dovolu svojbnú flatrate se s čahom. A do švoprože šitko funguje, môže to byť odpínať sa, ktorá zajímavá jezba.

Letošej domojnicy przeproszuję do swojego rzecznego niezda a to dżęca po podniu na pusztyriach we wielkich żarach. Tam możecie serbs w oknecach zeznać, co z nimi rozmawiać. Meje metania we sabach du do przychodnego koła dżęca metaja meju miłoczicach piatk we hurkach. Na večer na po 6.00 je start, potem přizamkne so mjeska ria a program dječi při vonjove vobore a potem je zabavne večer ze skupine Brankačky a Přečejo. Sobotu možete se 16 hodinach do Němcu abo medlatež do Rožanta abo hižo 15 hodinach do Krusčic na meje metanje doječ, 15 hodinach metamodinami u Krusčicach a vod na podživečih večer zahaja so při modinskim klube Rie ze skupinu Holaski. A runje tak meta so na samsnym dniu mija ve Votruje. Tam možete se na poštyrjoch popodňu na kovi a tekan stojeć. A na uječo pečiš zahajuje si modina s dječimi a od večera sedmiš zahajite so spivne večo a dječa so Rie. Nedzielu macie potem wielki wybór na mieje metaniach, tak możecie się między drugim do Nowej Wieski, do Woklec, do Nuknic, do Szunowa a koniec, do Dobroszyc, albo też do Nybylczyc dojeć. Koniec tydzenia od piatka do niedzieli jest dworowy swiedzień koniecach. Na ryje ze sztuczkami 80-90 lat jeszcze piatk na tłostwo dwór do koniec przeproszeni.

0: Różne słowa.
1: Słyszycie dżęca od Tomasza Mencela z Kuloa.
2: Na 13. dniu miesaca so mać Boža od meja do oktobra cjom dziećom we Fatimie jewieše. Ona przepoda jim za cywy svět a vosebje za bamža poselstvo, kotrež my dżęcniši dżen mienja abo bóle ignorujeme. Wone dzieci tedom nie možachu ignorować, što iż bie so z nimi stało. Tež wobytlerjo wieski Fatimy nie možachu wuskutki ignorować. Zniedeše je zanieseneje wieski, sta so sjatnica, kotrež ma niedže 2 miliony ludzi rum. 13. oktobra sta so słunčne dziu Fatimie a wokolinie. Bieše za to 80 000 svietkov. Su woni to ignorować muli? Kak so tajki zjavno dziu na skiery mały kraj, kajž Portugalsku wuskutkuje? Na spočatku 20. lietstotka dojnže Lisabonje k revolucii, z čeho vachu viacere vojeske puče, a šo vubježa skunčnje do tak mienovaneje katolskije diktatúry Antonia Salazara. Ja neviem, hač vuskutko vachu so podavki Fatimie na nutskovnú politiku Portugala. Na kujšte pat nedojnže tam, hinak hač španiskej k vobytlerskej vojne. Fatima je tež našich dniach nujace miestno. Widzisz tam ludzi na kolenach, kocisz nosza wokoło kapałki krzyż, a husto też małe dziecko. Tu zaczuwasz, że zawołanie Boha lepiej nie ignorujesz.
1: Tole praje Tomasz Menzel z Kuloa, we nadoku a zamowitość, czy tam niszeje w osady. A tutaj jeho a dalsze nabożne słowa, a też nabożne usłowania namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.

0: to wiem.
1: Jelin jeszcze to jeszcze pytli, dżęca nie jestem tu wiedzą sama, ale romadzie ze z Matijom cużą.
2: Policja z G.
3: Puknjena Wobruč je pondželu popolnju k njezbožu na A4, mjez svonje borštu a honim vujezdom jedva. Do Drježdan jeduce nakvane auto zjedže dla toho z drohi a zraze do nabočneje planki. Šofer vosta njezranene, nastavic na škoda ve vysokost činjeđe 5000 euro. Do runja pondželu popolnju bi v Budešinje 62-letne z Fordom popuču, na kamentni dotnješe se najprede ze svojim Fordom murje, ale jedže dale. Runje smuje to viace možne njebje, kajž so policiji izdžili. Hadžo Vjelečina je dočinil, tam pak kolidirovaše z napšečo jeducem Audijom, jenož derje pak trichi jenož špijel a nic viace. Potom pak zasenice muža zadžaržahu, test na alkohol vuda 2,22 promila. S tym je jezdna dolność fuk, a przeciwo mużej so dla niedowolenego wocalenia od miestna niezboża a worożenia w obkada przepytuje. A minienet nysu so nieznaczy do gara.

Potekim dżensam mete meju miłoczycach, piatkwe, horkach, sobotu potom w Niemcach, rożeńcze, krostczycach, wotroje, a też niedzielu macze wulki wubier na meje metaniach, na przykład możecie si dojeć do Nowej Wieski, do Woklec, do Nuknic, do Szunua, a koniec do Broszic, albo też do Nybylczic.

Jo, a nieźli, aż winujemy se aktualnym czojeniam, co my przyjrzy do prytka, mamy ga wiele z wami prytka, żynca. Jo, do prytka, du śpiwa nintoteke Katarina Szynkoret.

0: Tuchelu vedmejose Brambovske akcija Kita Kolaps. Organizatory kšiestym pokazaš na planowane krocenia při casu, któryż kóżdy gole smio westaš w Žišuni obžen. Cały tydzień już są demonstracje, takie w chrze buzu. Na akcjach obżelio se takie witaj Žišunia Vila Kuntabund hos z miesta. Wiednica Kristina Hupacowa groni starejszym.
1: Dobro žen, a hallo. Žinca je vesebne žen za vas. My, ako vitaj Žišunja Vila Kuntabund, obželujome se na akciji Kita Kolaps. To groni za stajejše, až zacenijo žinca južo zega čih, nic zega pešich. To pvaši jano žinca, dokola žinca je ten akcjons žen Kita Kolaps.
0: Pokazasz kšies akciju, co te planowane krocenia wytwardowańskich casu za starejszych weznamieniu. W chrze buzu, sztyrejkuju žinca zase Žišunje.

0: Jo, naredne obrazy z chyszybu zamierzymy się jasolić w tym nowym udaszu naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Jo, mi już przeraziła ta szefredaktorka, a to jo Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, na które redne obrazy z miejsca Togasu?
1: To są szakorake tworzenia w mieście starsze, historyczne, kaszteke nowe, ale wysybne jo, aż ten umiec Bernd Steinbrenner, wonioteke z miasta, te mylby wyt fotografiju wytmyluju, a to groni, aż te mylby tak ogleda, ak by byli fotografie.
0: Po takim to jo ustajęca, ako jo se wytworiwa?
1: Ja wydajesz, to nie som groniła, aż to jo noa ustajenca w serskim domie organizirowane wyt lotki, a ta jo se wytworiła sledny tyżyn stwerd. A widzisz, mężoszo ustajencu aż do 24. julia.
0: Pen bydeał byś ten cerkwiny bok zase na ryży?
1: To ja pszałuję, a ten raz jo miasecne gronko na żyju mamy ako wistu a twardu pepiru naszeje dusze, a tej temnie na żyja se przyobroszijo tej beże słowa każdego komentar. A mimo tego jo se wjaseliła drejcańska cerkwia, albo spichowańskie tuaristwo, tej cerkwie pyszciwańce wod żarjabnice, a z tej zumukszio pratkarniu renowirowasz, dokolaż tam su namakali stary obraz pod warstwami barwu. A mimo tego, może se serska wysada teke wjaselisz, dokolaż w berkołach z tej se ordinirowałej dwie młodeju farariu z cerkwinego obcerka Chysiebus, a to z tej Aleksandra Reinfeld, któryż ma służbu w Pitzniu, a Gottfried Wappler, a Kopejo do Popojc, a Gokojc.
0: Jo, na co możemy się jeszcze jasniejsze w tym nowym udaszu? Jeden portret burza zase podlaż, co już ogranili. Które portret?
1: To jest portret jednej krajarki, która już sobie znają, że na najmniej z Czeszego żyła filma Serska utopia. A to jo wike Schillerowa Schulzojc. Ona nie jo jano grajarka, ale teke teatrowa pedagogoka Dolnosarskeje kulturneje akademie. A ona ulicuje we swojom sobustatkowaniu w filmie, a mimo tego we swojej drodze k serskemu żywadwonikowemu trasiu. A mimo tego przedstawiła ona swój nowy projekt związany z kulturneju akademiju, dokolaż tam wona co serski grajarski dorost zmycnisz. Młodym ludziom od 12 do 15 lat pobytują wipkę tam możność siebie przawidłowemu treningują jako żywa dwunica, żywa dwunik, albo jako performarka, performer, albo jako pojedarka, albo pojedar uprobirowasz. Ty takim może każdy kęczo w tym młodym starstwie se przyzjawisz tam, a zwódzujesz umiejstwo grajaria.
0: Joszo, to cytaszo w nowym udaszu naszego starskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzkoc. Katalin, miejszo uczobny dziek, a życzymy jeszcze jeden redny dzień.
1: Uczobny rzek to życzę wam teke, a wysedny redny stupny stwerk, albo muskim rednym muskę cizień.

A ważną pokazku mamy za was już za sobę. Tu przyjdący serski telewizyjny magazyn Wóżyca. Majsko udasze zachopio se ten raz jesny, ako sme na to zwrócone. Uześnie już o 5 minut do zegariadnok. Widzisz o jen na Bramborskim kanalu RBB Telewizje ten tydzień sobotu 16 maja. Ja to wespietuję. Telewizyjny magazyn Wóżyca zachopio se jesny już o 5 minut do jednego. Wóżyska wiac z Kjarboszc stoi ten raz we sryżiszczu, na kaki pat, wiecy k tomu namakajoszo na naszom webboce, a słyszysz o potem pietk naszom radiowym programie.